kokuandika pano timbeje nkupika ni la shiao pakuandika pano timbeje nkupika ni la shiao pakuandika pano timbeje nkupika ni la shiao pakuandika pano timbeje nkupika ni la shiao pakuandika pano timbeje nkupika ni la shiao pakuandika pano timbeje nkupika ni la shiao.